noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

myself.

flashbacks.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz.
4: Jazz.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

just liking me.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet tysi błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Tak, pytanie specjalne kinowe, dawno nas nie było. Witamy się z wami. Tak, przerwy, bo to okresy wakacyjne, cuda na kiju, wyjazdy, nie wiadomo co się dzieje. Natomiast teraz znowu jesteśmy z wami. Tak, witamy się, tak, w starym miejscu. Tak, studio radiowe, tak, radioaktywne, pozdrawiamy wszystkich.
1: Dawno nas nie było.
0: Tak, tutaj. I wszystkich słuchaczy, i wszystkich redaktorów. Tak, a dzisiaj sobie zrobimy taką lajtową audycję na temat filmów, muzyki, filmów właśnie, bo to kinowe, filmy, seriale. Ostatnio jesteśmy na świeżo po obejrzeniu The Boys, więc myślę, że tutaj można coś zadziałać w tym kierunku i...
1: Tak, spóźnienie podsumujemy z naszej perspektywy.
0: Ale czemu spóźnienie? Właśnie chodzi o to, że wszyscy obejrzeli i teraz nie będziemy spoilować nikomu.
1: To też prawda. No. No trzeba było dużo, że tak powiem. Znaczy, ostatni sezon jest dość kontrowersyjny ze względu na to, że się ciągnie jak fraki z olejem. To się chyba musisz przy tego zgodzić.
0: Co? Piąty, szósty odcinek miałem takie...
1: Tak, jest nagle jest tempo, mimo że powinno przyspieszyć, tempo jest strasznie spowolnione, a później ostatnie dwa odcinki próbują domknąć mnóstwo wątków i jeszcze dorzucić Gen V, tak? Które tak. Tam, Gen Z prawie, że...
0: Które... Znaczy ich trochę tak moim zdaniem na siłę wciskają.
1: Tak, mocno na siłę wciskają. Wiesz, ja zacząłem oglądać ten serial i miałem taki, okej, ani nie jestem targetem, ani nie wiem w ogóle, to jest taki kompletnie typowo spin-off dla spin-offu. No ale dobrze, to właśnie The Boys, a jeszcze jak starczy nam czasu, to będzie jeszcze parę innych rzeczy, między innymi byłem zaskoczony, jak wrzuciłem na naszego Facebooka informację o tym, że właśnie obejrzałem Poziom Mistrza. Polski tytuł jest niesamowicie ten nieadekwatny, bym powiedział, do tego, co prezentuję. Ale żeby nie było, na przykład na niektórych rynkach azjatyckich było to jako Next Level, natomiast oryginalny tytuł to jest Boss Level. No i obsada jest dość ciekawa, bo jest Mel Gibson, Naomi Watts i Frank Grillo. Przede wszystkim to jest zabawne, bo Franka wszyscy kojarzą z filmów akcji, nie? On zawsze tam gra jakiegoś takiego henchmana złego, w ogóle jakąś taką postać, wiesz, takiego typowo wynajętego najemnika. Ja byłem w dużym szoku, kiedy się okazało, że ten aktor w tamtym roku dostał po łapkach za to, że publicznie powiedział, że w Hollywoodzie to wszyscy przecież aktorzy biorą sterydy i to niech nikogo nie zaskakuje. I to jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, to jest po prostu niezbyt mądry. I najlepsze jest to, jak on to, że tak powiem, obronił. Że on sam ma 60 lat i to jest przecież niemożliwe, żeby w takim wieku mieć po prostu takie, wiesz, takie buły mózgowe i taką kondycję. Więc ciekawe, że wziął na siebie, że tak powiem, że okej, można wyglądać dobrze w Hollywoodzie, można, że tak powiem, mieć kondycję, ale to są tam, wiesz, teść jest brany na boku i się wiele rzeczy też dzieje, że tak powiem, na boku. Także zyskał, że tak powiem, moje, że tak powiem, zaufanie, nie? Tak, że był w stanie powiedzieć, ej, ale to jest... Nie tak, jak powinno być. Nie powinniśmy, że tak powiem, klaskać tutaj rączkami i mówić, że jest wszystko dobrze, tylko powinniśmy to piętnować i, że tak powiem, pokazywać, jak tak naprawdę wygląda ta praca. Więc tutaj, wiesz, wielkie gratki dla aktora. No i też, wiesz, dostał, wiesz, 2020 rok, film. Dostał pierwszą rolę, tą rolę pierwszoplanową. No i co się okazuje? Ten film jest okej. Okay. Ja na początku oglądałem 6,5, 7, wiesz, takie w ogóle oceny, jakieś tam roleczki zaczęły mi się też pojawiać, że film jest mocno taki gamingowo nastawiony, no i okazuje się, że faktycznie jest trochę w starym stylu. Ja bym to powiedział, że to jest taki gamingowy Dzień Świstaka, tak? Główny bohater budzi się i od razu od samego początku cała armia najemników, asesynów próbuje go uśmiercić, tak?
0: Ale to ja już to widziałem w paru filmach.
1: Tak. No natomiast tu jest, że tak powiem, trochę się, nawet bym powiedział, film nie bierze siebie na serio. To jest chyba najważniejsze, tak? Czyli w pewnym momencie po prostu, wiesz, jest aktor po prostu odpuszcza, tak jak dosłownie w Dniu Świstaka. W pewnym momencie się okazuje, że znajduje nowy cel, dla którego warto żyć. Później się okazuje, że jego rodzina, bo oczywiście się rozwiódł. No i wielkim spoilerem nie będzie to, jak powiem, że on w pewnym momencie się orientuje przy tak 170 zgonie, czy coś takiego, że w zasadzie to już wie, kto go, że tak powiem, utrzymuje przy życiu i on jest w tej całej pętli. No i tutaj też się odnajduje Mel Gibson, który, wow, przecież on jest spalony w Hollywoodzie, nie? Tutaj gra złego generała, oczywiście, który próbuje też manipulować czasem, no i się wszystko, że tak powiem, wydało. No i co, no film warto obejrzenia według mnie, wiesz, taki bym powiedział po właśnie The Boys, po tym wszystkim, takie typowo kino, wiesz, męskie, nie? Takie z miechem w ogóle. Zwłaszcza, że zacząłem oglądać filmy ze Stathamem. Właśnie... Ja bym, tak jak pisałem, to jest dla mnie niesamowite. Ja mam nadzieję, że ten facet przed emeryturą jeszcze zdąży nagrać przynajmniej co roku przynajmniej jeden taki film, nie? Będziemy mieli bibliotekarza, będziemy mieli, nie wiem, bednarza, nie? Jakieś takie w ogóle, bo już mieliśmy tak, mieliśmy właśnie teraz pszczelarza rok temu i o dziwo obsada w tym filmie jest dobra. Wszystko się klei, wszystko jest logiczne, akcja jest over the top. I naprawdę to się miło ogląda, bo się okazuje, że oczywiście mamy tutaj Jasona, który gra emerytowanego agenta brytyjskiego, który jest na emeryturze, który jest na farmie amerykańskiej, który został mu jakby udzielony, że tak powiem, troszeczkę azyl i tak jakby pani mówi, że może mieszkać na tej farmie, on sobie tam hoduje te pszczoły. No i ta pani zostaje oszukana. Na metodę trochę na, może nie na wnuczkę, ale na tutaj, no jest atak na pani konto, musi się tu pani zalogować, dać dostęp do komputera. No i okazuje się, że ta pani była emerytowaną działaczką NGO-sów, miała ileś milionów na koncie właśnie dla tych organizacji, no i nie wytrzymuje tej presji i popełnia samobójstwo. No i nasz główny bohater, jak to typowo z tej tam, nie? Ja już myślałem, że odpuściłem, nie? Że już tutaj już nie będę musiał walczyć o nikogo, że już ten, ale tutaj zabrali jedyną rzecz, jedyną osobą, którą mi zaufali. No i okazuje się, że Statham jest pszczelarzem, ale uwaga, pszczelarze to jest organizacja, która działa od wieków, to jest naprawdę motyw, który mi się strasznie podoba, która ma utrzymać UL, czyli ten system, który funkcjonuje na świecie, w ryzach, tak? I oni są jednocześnie taki sędzia, wiesz, prokurator i egzekutor w jednym. I się okazuje, że tutaj, wiesz, wielkie centra, które wyłudzają pieniądze, są powiązane i z szefem CIA i dalej z rządem amerykańskim. On nie zadaje pytań, kto jest zamieszany. On po prostu, i najfajniejsze jest to, że próbowano utrzymać taki klimat trochę Johna Wicka, nie? Że wszyscy, on jest pszczelarzem. O nie, on jest pszczelarzem, wiesz. I wszyscy mamy wiedzieć, wiesz, kim są pszczelarze, nie? I to jest trochę, wychodzi zabawnie, bo w Johnu Wicku to, wiesz, powoli budowano to uniwersum.
0: Tak, Continental, wszystko, tak, wszystko. Otoczka.
1: A tu jest takie od razu, nie, on jest pszczelarzem. O nie, już zginiesz, na pewno, nie ma w ogóle żadnej rady. I film kończy się takim, wiesz, otwartym zakończeniem. Powiem szczerze, że oni mogliby tak pójść bardziej over the top. I naprawdę ja mam nadzieję, że będzie druga część. Zwłaszcza, że pojawiało się... jest naprawdę mnóstwo super akcji. Nawet bym powiedział, że momentami jest tak... bo boss level jest taki właśnie taki trochę przerysowany, komiksowy. Mimo, że nie jest na podstawie żadnego komiksu ani gry. Pojawiają się elementy właśnie nawiązania właśnie do gier. Chyba nawet do Street Fightera. I jest taki, wiesz, taki przyjemny, nie? Jest ta akcja jest taka, że ten film nie bierze siebie na serio w żaden sposób. Ten główny bohater próbuje coś zrobić, nie? I że tak powiem, mu nie do końca wychodzi, ale w pewnym momencie też tak zaczynasz mu kompletnie kibicować. Natomiast Beekeeper to jest typowo Statham, nie? Jest takie po prostu, wchodzi też czoło, po prostu mierdzi. Jest takie, kto teraz nie wyjdzie, to będzie miał przerąbane, nie? I dzieje się młódzka, jest młódzka. Momentami jest naprawdę mięsiście, jest krwawo i też mam takie, kurczę, ten aktor jest coraz starszy, nie?
0: Tak.
1: Pamiętam, jak on w ogóle, żeby było zabawniej, miał duży problem, żeby się przebić, mało kto wie, Statham jest tak wyćwiczony i ma takie muskuły i w ogóle, bo on zaczynał od pływania artystycznego, żeby było ciekawie. Skoki na główkę, właśnie tańce w basenie. Na początku lat 2090 nawet występował w klipach, nawet w MTV i w innych tych właśnie, w samych kąpielówkach tańczył do kilku klipów.
0: Dużo swego czasu aktorów tak miało.
1: No ja nie mówię, po prostu chodzi mi o to, że wiesz, jak on zawsze był wyćwiczony, to wiesz, to jest dla niego norma, tak? No i on też dlatego też zaczął wtedy godzić głowę, a później się okazało, że już genetyka go dojechała. No i pamiętasz, chyba wszyscy pamiętamy pierwszy Transporter, nie?
0: Tak.
1: Później drugi, później już zaczęła się rozjeżdżać ta franczyza. Na szczęście on jakoś udało mu się przeskoczyć na inne tytuły. No i wiesz, i bym powiedział, że trochę jak z winem. Im starszy Statham, tym lepiej to wygląda. Ja nie wiem, kto jest koordynatorem, czy on faktycznie, przecież on też jest po 30, nie? On, czy tam chyba jest po 30. ma kondycję niesamowitą. Nadal te sceny walki, akcji wyglądają super. Z czego mówię, Beekeeper trochę zyskał moje ten, bo pod koniec już filmu jest fajnie pokazane, bo on już jest mocno obity, tak? Mhm. Jest tam podziurawiony w ogóle i jest widać, że on jest już spowolniony i już jest takie, że on nie jest takim bohaterem jak właśnie w tym w transporterze, że wiesz, niezniszczalny w ogóle. I mamy armor plot, tylko tutaj mamy trochę armor plot, ale jeszcze z fajniejszym takim tłem. No i dla mnie to było takie właśnie fajne, bo po boysach, gdzie te tempo było mocno, że tak powiem, rozciągnięte, bo było rozciągnięte, nie oszukujmy się. Ja naprawdę odpuściłem trzeci, czwarty sezon, byłem strasznie wymęczony. No i wiesz, ostatni ten sezon, no okej. Okay.
0: Znaczy wiesz co, trzeci, czwarty sezon miał fajne momenty.
1: No właśnie,
0: tak ogólnie tak,
1: miał fajne momenty.
0: Trochę, moim zdaniem, wiesz, pierwszy sezon, nowo, super bohaterowie, którzy mogą być źli i och, jak to w ogóle wszystko działa, nie? Natomiast później drugi sezon, no to już tak trochę poszliśmy w relacje damsko-męskie i no to tak różnie bywało. Trzeci, czwarty, no ja trochę, wiesz co, tak byłem już zmęczony, ale oglądałem trochę z ciekawości, okej, co wymyślą dalej, w którą stronę to pójdzie, nie? Czy bardziej komiksy, czy jednak odchodzimy całkiem od komiksów i kombinujemy coś nowego. Natomiast piąty sezon, najlepsze jest to, że zacząłem oglądać i byłem przekonany, że jest 5 czy 6 odcinków tylko. I wiesz, akcja, spowolnienie, akcja, spowolnienie. Ta sinusoida trochę była taka męcząca, bo rzeczywiście były momenty, które były bardzo przegadane. Choćby nawet ta cała otoczka z Homelanderem i byciem Bogiem przez niego. No ja wiem, że to trochę, wiesz, żeby nadać smaczku, trochę pstryczek w stronę Stanów Zjednoczonych i aktualnej pomarańczowej
1: sytuacji. Chcę przypomnieć, że Kripka, tak jak nie pamiętam się myli, właśnie mówił, że scenariusz został napisany wcześniej.
0: Tak.
1: Więc to rzeczywistość dogoniła The Boys niż w drugą stronę, to jest zabawne.
0: Tak, natomiast oglądało mi się przyjemnie, o tyle rzecz, która była, pewnie większości ludzi się nie podoba, na mnie to zrobiło mega wrażenie. Jeszcze tam była w tyle taka muzyka bardzo przyjemna, to może złe określenie, ale idealnie pasująca do sytuacji. I jak były te sceny, gdzie Homelander, wiesz, to jak on gotował się w środku, to jak myślał, że wszyscy, że jesteś nieudacznikiem i tak dalej. Tak. Tu wiesz, stalowa maska na twarzy, a tam w środku widać, że to go rozdziera i wiesz, i ma dosyć.
1: No wiesz, ja chcę przypomnieć, że aktor, który gra Homelandera, a jakbyś mi teraz przypomniał, bo nie Andrew, tylko...
0: Już ci zaraz
1: to znajdę. To w ogóle dużo osób się śmieje, że on po raz pierwszy...
0: Antony Starr,
1: tak. To dużo osób się śmieje, że on po raz pierwszy, to on nie gra, tak, tylko jest sobą. No bo to mówisz te sceny, jak się gotuje, nie? Podczas niektórych wywiadów też widać, jak się gotuje. Chcę przypomnieć ci, że on w jednym z krajów, nie pamiętam, czy to Nowa Zelandia, czy gdzieś tam.
0: On nie jest z Nowej Zelandii.
1: Tak, no okej, okay, on jest z Nowej Zelandii. To wiem, że gdzieś został oskarżony w ogóle o pobicie. Więc to też pokazuje, że jego temperament, że tak powiem, jest bardzo podobny, ale dzięki temu też właśnie dostał tą rolę. W ogóle ciekawe jest to, że to jest po raz kolejny, słuchaj, przykład. Nie wiem, czy pamiętasz historię, w jaki sposób Hugh Laurie dostał angaż do House'a, serialu, który odmienił jednak jego życie. Mimo, że wcześniej miał w swoim dorobku
0: Stuart Malutki,
1: tak wszyscy go z tego kojarzą. Dla mnie to jest właśnie ta czarna żmija. Jest rewelacyjnie głupkowaty. Chociaż on mówił, że nie byłby w stanie wrócić do tej roli, nie dziwię się. Mimo to dostaniemy tego kolejnego Johnny Englisha. Chociaż dla mnie to już też trochę od tego już nawet nie odrywanie, odcinanie kuponów. No to właśnie Hugh Laurie dostał rolę w ten sposób, że był taki kompletnie na planie filmowym chyba w Jordanii, czy gdzieś tam taki mocno zdezolowany. Wiesz, nie dziwię się, upał 30-40 stopni. On wszedł po prostu do kibla w przyczepie tej wiesz, kempingowej, co normalnie tam wiesz, mieli dla siebie aktorzy. No i nagrał właśnie taki typowo zmęczony, taki po prostu, wiesz, cały uwalony dosłownie tą taśmę i wysłał do producentów. I oni mówią, Jezu, jaki ten aktor jest autentyczny, nie? Jaki on jest zmęczony, nie? Taki po prostu, wiesz, taki sarkastyczny, po prostu tam, to jest idealnie osoba, nie?
0: Tak.
1: No i Antony Starr zrobił dokładnie to samo. Wyobraź sobie gościa, który grał razem, nie w tym samym odcinku, ale a może nawet w tym samym odcinku, Antony Starr grał w dwóch odcinkach Kseny, wojowniczej tej księżniczki. no nasz ulubiony aktor.
0: Karol Urban, Karol Urban też grał
1: w Ksenie.
0: On był Kupidynem i kimś jeszcze, tak, tego, co
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak, więc to jest zabawnie, że panowie się znają od ponad 20 lat i właśnie wspominali, że chętnie by kiedyś wzięli udział w wspólnym projekcie, natomiast właśnie Antony Stary już był mocno o tym, że dobra, to już czas na emeryturę, nic się nie udało, nie udała się moja kampania, a wiesz, tutaj... Wiesz, tutaj patrz, Karl Urban, no kolejny film. Wiesz, Karl Urban uważa, że jego kariera też się nie uda. No i Antony Stary już miał po prostu sobie darować i też wziął, nagrał tą, wziął, postawił telefon, bo go tam producent, znaczy nie producent, tylko jego agent tam mocno naciskał. Ja mówię, dobra, już nie odwalcie się, już po prostu nagrał. Wysłał i producenci mają takie, Jezu, ale on jest po prostu dupkowaty. On idealnie pasuje, nie do tego, co, tak. co my mamy w głowie. I najlepsze jest to, że podczas zdjęć próbnych on się tam po prostu w tym, zaczęli, nawet jeszcze nie był na blond przefarbowany, zaczęli go wkładać w to wdzianko, nie? Tam przymierzali i podobno ekipa, wszyscy nie mogli jakby, znaczy pracowali z nim, nie? Ale wszyscy się źle czuli, po prostu przebywając wśród niego, bo on emanował taką energią, taką po prostu, wiesz, i wszyscy producenci zobaczyli to. Jezu, on jest takim po prostu Homelanderem, nie? To jest najlepszy casting, jaki nam się udał. No i powiem ci szczerze, że ja strasznie ubolewam nad tym, że czwarty, piąty sezon, no wzięliśmy z Supernatural bardzo dobrego aktora i bardzo znanego i ciężar serialu trochę na niego zrzuciliśmy, a Antony Stark tak naprawdę, no sorry, ale on ciągnie ten serial, tak? On w zasadzie jest siłą napędową. No Karl Urban też jest dobry, ale Antony według mnie gra pierwsze skrzypce w prawie każdej scenie, w której on jest. Zwłaszcza no, dlatego rozumiem też zaniepokojenie, a raczej hejt, jaki ludzie sprzedają w internecie, jeżeli chodzi o ostatni odcinek, tak? Bo ja jak najbardziej też rozumiem, że można było kompletnie, zwłaszcza, że marketingowo właśnie mówiono o spalonej ziemi, tak, Scorch Earth, nie? Że oni tam, zwłaszcza grany przez właśnie znaczy postać Butchera, tak, cały czas tak. Właśnie powtarza, że będzie Scorch Earth. Materiał promocyjny właśnie przez 3-4 tygodnie nam mówiły, że będzie koniec świata w ogóle, a później się okazuje, że mamy główną scenę nawalanki w Białym Domu.
0: Tak. No i... W owalnym gabinecie się kończy tak, że no, Homelander ginie.
1: Wielkie zaskoczenie. No.
0: No to nie było. Znaczy wiesz, tak? Szczerze, moim zdaniem to było najsensowniejsze zakończenie, jakie mogli na szybko zrobić z tego względu, bo odbierasz supermoce, nie są zmutowani, zarówno Butcher, jak i Homelander. Dochodzi do pojedynku, Homelander dostaje srogi łomot i ginie, a później Butcher, który dalej chce wprowadzić swój plan życie, czyli uwolnić wirusa, żeby zabić wszystkich słupków, no dostaje cios w plecy, którego się spodziewał, od Hughiego, który chciał, żeby jednak, wiesz, jego dziewczyna, narzeczona,
1: tak,
0: partnerka przeżyła.
1: Później matka,
0: tak, żona. Starlight, tak.
1: Tak, ja powiem tak, nie jestem, inaczej i tak mocno, cholernie mocno ugrzeczniono całą serię w porównaniu do komiksów, ja to od początku powtarzałem. Co jest na plus, komiksy są z tej epoki lat 90.
0: Oczywiście, ja tylko nie mogę przeżyć jednego, że Deep był tak długo przy życiu utrzymywany. On był pierdołą straszną, co na koniec mu wygarnęli dopiero. I tak naprawdę on powinien zginąć od razu.
1: A wiesz co, to jest zabawne, bo w oryginale The Deep jest po prostu postacią, która ma hełm na głowie i nawet nic się za bardzo nie mówi. Jest takim po prostu kompletnie postacią trzecioplanową, no, taką tworzącą tło i to jest wszystko, nie? Więc to, że w serialu postanowiono zbudować w ogóle jego postać aż tak mocno.
0: No to tak jak tutaj w serialu Black Noir trochę.
1: Tak.
0: Znaczy później jak wymienili aktora, no to on już gadał, ale...
1: Nie, to nie ma sensu. Akurat z Black Noirem to jest duży plot twist w komiksach i to jest w ogóle tak jak w serialu. Ja wiem, że to jest, może się wydawać ludziom głupie, tak? Ale chodzi o to, że w komiksach ma to trochę sensu, bo Black Noir w komiksach jest, spoiler, jest klonem, tak, Homelandera. I logika jest taka, że jedyną osobą, która może zatrzymać Homelandera jest, jest Homelander, tak? Ja wiem, że teraz o klonowanie, o jakie to głupie i w ogóle. Natomiast no ma to sens, zwłaszcza jak się kończy komiks, tak? I no trochę nawet się zdziwiłem, że zaczynają nawiązywać pod koniec do komiksu na nowo. Co prawda nie jest to, mówię, nawet jestem zadowolony z większością motywów, w którą producenci poszli. Tak jak ty się śmiejesz, na przykład aktor grający Deepa, teraz sobie sprawdzę.
0: Chase Crawford.
1: Chase Crawford. To też jest bardzo dobry aktor, mimo wszystko. Ja on właśnie nawet się śmiał, że on od paru lat próbował pitchować pomysł na spin-off, tak? Mm-hmm. Że właśnie mamy Deepa, który który nie ginie, tak? Tylko po prostu zostaje jakby takim trochę właśnie wyrzutkiem i to jest trochę taki, on próbuje prowadzić, show internetowy, on próbuje być komikiem, on próbuje jakby odnaleźć się, tak, nie będąc tym superbohaterem, nie mogąc wejść do wody, próbuje się odnaleźć jakby w tym normalnym życiu. I powiem ci, że takie typowe pójście w komediową stronę, ja bym akurat chętnie to obejrzał, tak? Wydaje mi się, że lepszy to niż Gen V i Boże, i teraz jak oni The Vault, tak? The Vault Rising, czy jak oni tam...
0: Tak, szczerze mówiąc, jeśli miałbym oglądać jakiś spin-off, to chętnie bym zobaczył spin-off o początkach Soldier Boya i
1: no to teraz dostaniesz, no.
0: No nie
1: tak. 50-tych, tak?
0: No ale to ja bym jeszcze przeszedł dalej, jak jeszcze, naziści, Druga Wojna Światowa.
1: No ja myślę, że będą jakieś tam...
0: Pewnie stawki będą jakieś.
1: Stawki będą, bo to jest właśnie... Wiesz, no, aktor jest niesamowicie dobry, tak, więc już jak go wzięli, to muszą jak najwięcej kasy wstrzyknąć. Ja powiem szczerze, że no mam nadzieję, że będzie jeden dobry sezon, maksymalnie dwa i tyle, nie? Nie ciągnijmy, że tak powiem, tego dalej. Zwłaszcza właśnie młodziaków tak wrzucili w ostatnie dwa odcinki i w zasadzie...
0: Ale to, wiesz, to było takie trochę jak kwiatek do kożucha.
1: No, nawet bardziej niż trochę. Ja po prostu, wiesz... Niektórzy, muszę obejrzeć teraz ten, nie, to jest jak z Marvelem, nie musisz oglądać tamtego serialu, żeby zrozumieć. Pojawiło się kilku bohaterów i tyle, dajcie sobie, odpuśćcie sobie. No dobrze, kapitanie, co tobie, że tak powiem, najbardziej się nie podobało, że tak powiem, w ciągu całego tego ranu?
0: Trochę, że akcja była rozwleczona, ciągle właśnie ta sinusoida, że albo szybko, albo bardzo wolno. Co moim zdaniem, no złe było, bo męczyło, bo wiesz, oglądałeś te nudne momenty i było takie, ojejku, kiedy coś się zacznie dziać, nie? Z drugiej strony tego miecha za dużo, no też nie było.
1: No nie było.
0: Samo zakończenie też, no ja bym to zrobił inaczej.
1: No mówię, zwłaszcza, że reklama była gigantyczna, nie? Marketing poszedł niesamowity, więc nagle dostajemy później jedną sekwencję, no fajnie. Ja powiem tak, ja mam trochę wrażenie, że mimo budżetu, który był ogromny, trochę była zasada kapitana Hu, który nomen omen został teraz skancelowany i odwieszony na półkę do 2028
0: roku. W końcu to zrobili.
1: Tak, zabawne jest to, że największy fan doktora Hu w Polsce mówi, że w końcu dobrze, że go powiesili.
0: Ale ja nie czuję się największym fanem doktora Hu.
1: No, ale w serduszku. Tam.
0: Znaczy wiesz, tak naprawdę jak już idziemy w tę stronę i właśnie jakieś spin-offy czy coś, to fajnie by było zrobić nowy kawałek Torchwood. Bo jednak wiesz, było te tam 4 czy 5 sezonów i to tak niby trochę wyczerpali, wiesz, franczyzę, ale myślę, że można by było coś jeszcze ekstra z tego wycisnąć. Natomiast sam Doktor Who, no to no dobrze, że, bo to już tak, wiesz, on potykał się trochę o własne nogi, no za bardzo BBC nie miało pomysłu, koszty cięto, więc no.
1: Mnie najbardziej irytuje to, że BBC nie miało pomysłu, a BBC jeszcze było, przecież weszło w spółkę z Disneyem i było: wydajcie pieniądze na produkcję, na marketing, a my wam zwiążemy ręce i jeszcze będziemy tutaj kreatywnie mówić, co jest okej, co jest nie okej. Więc wiesz, masz dostęp do franczyzy, na którą musisz włożyć pieniądze i w zasadzie jedyny plus jest taki, że po wyprodukowaniu i po wszystkim będziesz mógł to mieć na swojej platformie, tak?
0: Tak.
1: I to
0: tak.
1: Też nie na wyłączność. Więc to, że tak powiem, deal kompletnie do bani, nie ma co się dziwić, że żadna teraz wytwórnia, żaden ten nie chciał tego przyjąć. A chcę przypomnieć, że pierwszą platformą, która kupiła prawa do streamingu Doktora Hu, był Netflix. Mhm. I na polskim Netflixie można było obejrzeć wszystkie...
0: Ten od 2005, New Hu.
1: Tak, wszystkie nowe, tak, można było obejrzeć.
0: Dobra, ale żeby nie było tylko, że Prime Video jest ten, Amazon jest tym złym i w ogóle, no to w końcu ja sobie tak
1: nie.
0: To... Poczekaj. Nie. Daj mi skończyć. Odkładałem sobie, bo wiedziałem, że ten dzień nastąpił, a pomimo tego, wiesz, czekanie zaostrza trochę apetyt. Mianowicie 13 maja, Anno Domini 2026, premierę miał trzeci finałowy sezon Dobrego Omenu. Z tym, że to nie jest tak jak poprzednie, że podzielili na odcinki, bo tam w tle, nie pamiętam, była drama jakaś chyba z molestowaniem. No generalnie jakieś śliskie tematy się pojawiły, więc Amazon musiał jakoś z tego sprytnie wybrnąć. No i dostajemy 90-minutowy sezon podsumowujący wszystko. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie okazja zasiąść wygodnie i zaobejrzeć. Tak, jeśli nie oglądaliście, to pierwszy i drugi sezon polecam, bo tak nawiązując do doktora Hu, oczywiście rolę tego złego kusiciela, węża, Crowleya gra David Tennant, który doskonale się sprawdza w tej roli.
1: Tak, on doskonale w tej roli, to trzeba przyznać. Ale jak już jesteśmy przy Amazonie, że Amazon taki dobry, to Amazon też zły. Właśnie chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Strasznie wkurzyli mnie tym, że skasowali Gwiezdne Wrota, które, które miało być...
0: Ale to wytłumaczenie po prostu, jak ja przeczytałem, to mi mózg wybuchł jeszcze, wiesz...
1: Tak, tak. Słuchaj, i uwaga, to, żeby było ciekawe.
0: Aśka siedzi na toalecie, ja jej mówię, wiesz co, Stargate'a skasowali. Chcesz wiedzieć, jaki podali, jak to uargumentowali? No mów, no bo się nie spodoba nikomu oprócz fanów i słyszę tylko taki rechot z toalety.
1: No ale tak jest, no i dokładnie, uwaga, no może nie dokładnie, ale bardzo podobną teraz wymówkę dało BBC, bo było właśnie Doctor Who, że w zasadzie nie wiemy, jak on miałby trafić do nowych młodych widzów, nie? Jest takie, przepraszam. Macie wielką społeczność, największą franczyzę brytyjską. Ja wiem, że teraz można powiedzieć, że James Bond jest większą, akurat ma teraz dobrą grę i jest na topie.
0: Ale doktora Hu wyprodukowano więcej.
1: Ale więcej wyprodukowano i dłużej. Tak dłużej trwa?
0: Tak, 53 chyba trzeci. To jest najdłużej kręcony serial
1: W historii. Tak, więc to jest niesamowite, że nagle się okazuje, że BBC ma problem, bo się zastanawia, ej, ale my nie jesteśmy pewien, czy ten serial dotrze do nowych widzów, nie? Masz zmiennokształtnego kosmitę, który jest pacyfistą, wiesz, i tutaj, wiesz, tutaj całe woke i wszystko można wrzucić do kosza, bo to jest z lat 50., nie? Mamy zmiennokształtnego kosmitę, który nie utożsamia się z żadną płcią, może się, że tak powiem, regenerować w dowolną postać.
0: Znaczy to z tą dowolną
1: postacią.
0: Dobra,
1: ale wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Który jest pacyfistą, który w ogóle był zbrodniarzem prawie że wojennym, ale teraz, wiesz, zmienia się, pomaga wszystkim i w ogóle tutaj jest piewcą pokoju.
0: Że był prawie zbrodniarzem, tylko był.
1: Okej, okay, no wiem, ale nie chcę spoilerować czegoś, co trwa od 50 lat. I nagle się okazuje, że retcon jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, tutaj teraz dziecko czasu. Powiem ci tak, ja oglądając ostatnie dwa sezony, odpuściłem w pewnym momencie, bo jak zobaczyłem, co oni zaczynają robić, to mam takie, to się kompletnie nie klei, nie? Mm-hmm. Później bierzemy, robimy special, mówię, o, ale kurczę, wzięli dobrych aktorów, nie? Disney produkuje, o, Tenanta nawet ściągnęliśmy, nie? Okej, okay, no ciekawie się robi. A później się okazuje, że no zostawiamy wam, będzie special świąteczny w 2026, a będzie jest takie, no nie będzie speciala świątecznego, bo nie będzie w ogóle Doktora Hu. Bo my nie wiemy w ogóle, jak
0: co
1: dalej.
0: Co mamy dalej zrobić.
1: Nie wiemy, co dalej, nie wiemy, jak dotrzeć do nowych widzów. I jest dokładnie to samo z Amazonem, jak ja słyszę. Po pół roku pisania scenariusza przez gościa, który był pisał połowę, no dobra, prawie połowę odcinków do pierwszego sezonu, pisał w ogóle do Atlantis, w ogóle kierował ten serial, jeżeli chodzi o Stargate Atlantis. Ja nie jestem w ogóle wielkim fanem Uniwersji Atlantis, wolę oryginał, ale Atlantis też jest w moim serduszku ze względu na to, że masz bardzo dobrych aktorów, którzy później w Hollywoodzie robią dobre kariery, więc oni też się wybili na tym serialu mimo wszystko. I on mówi, ja wiem, jak dotrzeć do starych widzów, bo ja jestem starym widzem, jestem fanem Stargate'a, ja tutaj mam scenariusz, mam tutaj pomysł, jak zrobić reboot, który jest kontynuacją oryginału. Ja mówię sobie, przecież to jest takie proste. Rząd amerykański zamyka wrota na 20 lat. Mhm. Po 20 latach coś się, tak dosłownie tak jak w pierwszym sezonie, coś się okazuje, że się wrota otwierają, nie, albo kosmici przylatują i rząd amerykański mówi, jesteśmy najlepszym rządem, najlepszą armią, a musimy teraz pokazać kosmitom, wiesz, że w zasadzie jest takie, no przecież scenariusz już się sam pisze, tak? I mamy po prostu ekipę, która nie wiem, szuka emerytów, nie? Szuka O'Neilla, który jest na jakiejś planecie, szuka reszty aktorów, którzy są już emerytami na emeryturze aktorskiej, nie? I tutaj są na tej planecie, na tej. Serial jest tani w produkcji, bo lecimy na Nową Zelandię, lecimy, nie wiem, dosłownie tak samo jak w pierwszych sezonach, lecimy dosłownie do Kanady i mamy leśną planetę, leśną planetę, mamy leśną planetę zimą, mamy leśną planetę jesienią, nie? I mamy po prostu nagrane 40 planet, 40 różnych tych, a jak ekipa znowu czterech aktorów ubranych po prostu w mundury łazi po planecie, nie? I ma, spotyka się z jakimiś ziomeczkami, którzy mają, wiesz, dosłownie uszyte jakieś ubrania albo wyciągnięte z jakiegoś innego filmu. Przecież Stargate jest tak tanim w produkcji, no mimo, dobra, CGI trochę później.
0: Ale ten CGI to wiesz...
1: Ale pierwsze dwa sezony przecież są tak tanie, to już naprawdę, to nie oszukujmy się. No i Amazon mówi, no nie, bo my nie wiemy, bo to będzie tylko serial, który fani będą oglądać, nie? Bo to tylko im się spodoba. A my potrzebujemy dotrzeć do nowych tych, no jest takie po prostu, przecież jeżeli serial będzie dobry, jeżeli fanów Stargate'a na całym świecie są miliony, tak, to przecież już jest przynajmniej jakiś

0: powodzy.
1: Poszło nie bardzo.
0: Poszło mnóstwo pieniędzy, ale legenda jest taka, że ten serial został zrobiony dlatego, że syn Bezosa jest wielkim fanem Władcy Pierścieni, dlatego został wyprodukowany. Ja na przykład powiem tak, mnie ten serial w żaden sposób, bo to jest fantasy tolkienowskiej, w żaden sposób mnie nie mierzi, nie ten, ale po obejrzeniu kilku odcinków miałem takie, okej, fajnie. Tylko dlaczego używamy do... Nagle próbujemy stworzyć wielkie uniwersum prequel do jednej z największych, najlepiej zrealizowanych trylogii, jeżeli chodzi o fantasy w Hollywoodzie, bo te filmy od, wiesz, Władca Pierścieni, wiesz, i wszystkie te trzy otrzymały mnóstwo Oscarów i nie ma co się dziwić, bo to jest taki film, którego nie powinni remake'ować przez wiele, wiele lat jeszcze, bo są dobre. Też występuje Karl Urban. Ale masz przede wszystkim takie logiczne błędy, jak na przykład główna bohaterka wpada do wody, do oceanu.
1: Poczekaj, bo mi teraz przyszło do głowy.
0: I ona ma na sobie zbroję, nie? I ona płynie przez kilka kilometrów do brzegu. I ona wychodzi w tej zbroi normalnie. I masz takie, aha. Wiesz, ja nie wiedziałem, że my tutaj używamy logiki tego słonecznego patrolu. To też jest ciekawy case, w ogóle ostatnio się dowiedziałem. Słuchaj, wiedziałeś, że w ogóle Słoneczny Patrol był flopem po pierwszym sezonie i serial został skasowany i Hasselhoff zapłacił za produkcję drugiego sezonu, ale później najlepsze jest to, że faktycznie, jak się zastanowić, to dlaczego ludzie oglądali ten serial?
1: Dla wychodzenia z wody.
0: No dla klat, nie? Męskich tak. I damskich. I naprawdę, jak się zastanowić mocniej nad tym, to faktycznie Amazon teraz do niektórych swoich seriali używa Baywatchowej logiki. Na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, był jeden taki odcinek, gdzie był wielka ryba terroryzowała w ogóle wybrzeże. I później się okazało, że wiesz, grony tego...
1: Ale to trochę jak szczęki, tylko tak budżetowo.
0: Tak, okazało się, że później to była wielka, nie żmija, tylko Boże, ta elektryczny węgorz, tak? I to jest creme de la creme. Znalazłem to na YouTubie i faktycznie obejrzałem. Ty wiesz, jak oni pokonali tego węgorza? Mhm. Tam w ogóle skitrali, w ogóle zaczęli walczyć z nim w jaskini podwodne. I w pewnym momencie Hasselhoff wyciąga, uwaga, co wyciąga?
1: Klatę?
0: Nie, wyciąga tego, stymulację, nie, po prostu ten i robi defibrylatorem akcję serce węgorzowi, który jest elektryczny w wodzie. No, i węgorz ginie, nie? No i tak samo mam wrażenie, że Amazon po prostu w pewnym momencie jest, no masz bohaterkę, która płynie przez ileś kilometrów, nie? Wiesz, normalnie w oceanie, w pełnej zbroi. Jest takie, okej, rozumiem, to jest niby fantazja. Mamy wyłączyć myślenie, niby masz się w ten, wiesz, wczuć w to wszystko. Ale coraz więcej jest takich seriali, gdzie po prostu masz tak, że jest coś się dzieje, a później masz po prostu, aha. Ale to jest wielka niekonsekwencja. No jest. No ale to kogo to, wiesz, no nie ma żadnego znaczenia. I tutaj akurat powiem szczerze, że polecam naprawdę Tożsamość Szpieg. Serial, który stał się strasznie nudny. Nawet Campbell tam gra. Takiego, wiesz, przyjaciela, takiego wujaszka, nie? Co pracował w CIA i teraz pomaga głównemu bohaterowi. Główny bohater zostaje spalony, jest szpiegiem. No i trochę tak w nagrodę, trochę tak za karę, że został spalony. CIA go wyrzuca dosłownie w Miami, tak? Nie masz papierów, nie masz przyszłości, ale przynajmniej cię zgarnęliśmy, masz tutaj, wiesz, w Miami się, jesteś spalonym agentem, tak? Już do niczego nie wrócisz. I jego całe, że tak powiem, życie to jest bycie, wiesz, agentem, pracował właśnie dla CIA. I on próbuje jakby odzyskać tą renomę, próbuje jakby sprawdzić, kto go spalił. No i się okazuje nagle, że scenarzysta spotkał w ogóle w samolocie też gościa, który pracował dla CIA, który był tajnym agentem. I on go pyta, ale kto jest waszym konsultantem? No nie mamy konsultanta. To mówię, ale to jakim sposobem ten serial jest tak realistyczny, nie? Jak to się stało, że po prostu tak dużo elementów jest prawdziwych, nie? A on mówi, a wiesz co, jak miałem 10 lat, to się zafascynowałem szpiegami i wszystkim i w zasadzie rodzice mi kupowali każdą książkę, oglądałem każdy film, nie? I po prostu czytałem o tym i przez ostatnie 40 lat to po prostu to była moja fascynacja, robiłem inne seriale, ale to jest po prostu mój taki konik, nie? No i ten szpieg na niego tak patrzy i mówi, kurczę, wiesz co? Właśnie zyskałeś nowego koordynatora, wiesz, nowego tutaj specjalisty. Ja będę ci sprawdzał, ja będę ci podpowiadał. No i powiem tak, ostatnie dwa sezony Tożsamości Szpiega są bardzo dokładne, są bardzo też nudne. I właśnie tutaj też pokazujesz, jest najlepiej pokazane, że ta praca jest nudna mimo wszystko. Tak jak się wszystkim wydaje, że to jest nie wiadomo co.
1: Znaczy Bond to zrobił z tego nie wiadomo co, a tak naprawdę większość czasu to jest zwykłym Kowalskim, chodzisz do roboty i czekasz tylko na, wiesz...
0: Sygnał.
1: Na sygnał, tak. Kiedy...

0: masz, no,
1: I wiesz, i to jest właśnie to też to, ja rozumiem w drugą stronę, nie może być wszystko realistyczne, bo jak będzie wszystko realistyczne, to będzie też nudne, tak? Też trzeba po prostu w pewnym momencie dać, wiesz, odlecieć, nie? Ale właśnie po to jest właśnie The Boys, po to są inne te...
0: Ja bym seriale. Chciał widzieć crossover The Boys z Władcą Pierścieni i pomyśl, że wychodzi taki Bilbo Butcher, oj mate, do Saurona.
1: Znaczy ja powiem ci, że akurat ja akurat jestem coraz mniej jakoś happy, jeżeli chodzi o crossovery i takie różne te. Jeżeli chodzi o gry wideo, to jest to o tyle proste, że zrobisz takie tam skórki, inne rzeczy.
0: Tak.
1: A jeżeli chodzi o seriale i filmy, to zobacz, że nawet właśnie Marvel i DC mają teraz taki problem, że za bardzo to się już tak zakręciło. I
0: ludziom się przejadło, bo przejadło ile można,
1: się,
0: no.
1: Tak, przejadło się i faktycznie, niech to będą jakieś zamknięte, wiesz, historie opowiedziane. Właśnie fajnie, że The Boys się skończyło na 5. sezonie, a nie na 7., 8., 10., 11., bo ja się bałem, że będzie taki supernatural się z tego zrobi, nie? 12, tak. 13 sezonów w pewnym momencie to będziesz miał.
0: Ale tak naprawdę fanów. Nie było za bardzo już co eksploatować. Myślę, że pójście w spin-offy w różnych smakach jest lepszym rozwiązaniem niż na siłę ciągnięcie
1: no nie wiem,
0: serialu.
1: Nie wiem. No zobaczymy Vault Rising, zobaczymy jak aktorzy sobie poradzą, zobaczymy jaka będzie historia. Może to też właśnie ten powiew świeżości, tak, że to nie jest w żaden sposób z komiksami już, że tak powiem, ten okres nie jest aż tak mocno. Bo tam jest oczywiście Soldier Boy ma w komiksach tam wspominki, nie? Właśnie z II wojny światowej i parę innych elementów. Ale i tak mam wrażenie, że tutaj wiesz, jest taki blank card, tak? I aktorzy będą mogli sobie pozwolić na więcej. Scenarzyści też na pewno. Natomiast jak obstawiasz, czy będzie sequel do The Boys? Kontynuacja? Zostawili w zasadzie otwarte zakończenie.
0: No tak, ale co tak naprawdę miałoby być? Przyszłość, nie wiem, Hughiego i Starlight?
1: No.
0: Nie wiem, losy reszty bohaterów, bo tak naprawdę, no... Nie wiem, co tutaj...
1: No z Homelander 2.0 niby.
0: No, teoretycznie tak, ale myślę, że jego jednak syn nie wyrośnie na głupka i...
1: No nie, ale właśnie, no dlatego też mam nadzieję, że prequel sobie dobrze poradzi, bo też może albo właśnie źle poradzi, to jest ten moment. Jeżeli prequel sobie będzie kiepsko radził, no to go skasują po jednym sezonie, nie? A jeżeli będzie sobie dobrze radził, no to zrobią drugi, trzeci sezon. Więc to też jest takie pytanie, co jest w tym momencie lepsze. No dobrze, ale to właśnie... Zobacz, że to jest ciekawe, o ile o Amazonie mówiliśmy parę lat temu, że no, bo mają The Boys, no i w zasadzie Człowieka z Wysokiego Zamku i to warto dwa te seriale zobaczyć, no Netflix ma jednak dalej tą ofertę lepszą, to zobacz, że teraz mimo wszystko te szanse się wyrównują.
0: No, wiesz co, to zależy, bo tak naprawdę to myślę, że tutaj mogą przeatakować więcej, bo choćby dostaliśmy też świetną franczyzę Jack Ryan, o którym ja rozpływałem się i tak dalej. Właśnie grany, główną rolę grał nasz ulubiony aktor John Krasiński z The Office. Tak, i teraz widziałem też ostatnio, mi gdzieś tam mignął, że jakiś nowy film jest, bo serial już się skończył, chyba zrobili tego trochę. 4 sezony były.
1: No, aż Tom Clancy naprodukował się.
0: Jack Ryan był... Nie, no wiesz co, powiem ci, że zrobili fajnie, bo książki Toma Clancy'ego były spoko. Tutaj Jack Ryan dostał trochę, bo w oryginale w książkach to on był analitykiem CIA. A no. Tu wiesz, jest żołnierz, weteran, który wiesz, z niejednej lufy wąchał proch, plus właśnie, że pracuje dla CIA. No i też to trochę takie współcześnione, wiesz, o terroryzm, o to wszystko, bo jednak książki powstawały.
1: No, lata wcześniej. 80, tak. Więc, ale Tom Clancy według mnie się tak, wiesz, te polityka
0: to się
1: jest,
0: dobrze, to się nie starzeje.
1: Tak, że w zasadzie nie widać różnicy.
0: Tak,
1: nie?
0: I mieliśmy właśnie te 4 sezony, później dostaliśmy jeszcze drugi jakiś tam krótki serial i teraz mamy film właśnie, to też sobie przymierzam się do obejrzenia. No i powiem, że to przyjemne kino, bo jednak dosyć fajne. Był też, jest, zapomniałem jak się
1: Reacher. Teraz...
0: Nie, wiesz co, ze Schwarzeneggerem, taki też szpiegowski, ojejku, gdzie on jest niby już prawie emerytowanym agentem i jego córkę chce iść w jego ślady.
1: No, to on...
0: Nie, to też chyba na Amazonie było, nie pamiętam w tej chwili, muszę szybko sprawdzić, jak no, to się nazywa.
1: No ja ci powiem, że pamiętam jak mówiłeś o tym właśnie, a propos Reachera, nie? Mhm. Ja na przykład byłem wielkim fanem pierwszego sezonu Reachera na Amazonie, ale powiem ci, że po obejrzeniu kolejnych dwóch sezonów...
0: Fubar, o.
1: A, Fubar, o.
0: Tak, już skończyli i
1: sprawy.
0: Właśnie tak, serial 2023-2025. No, chyba się nie przejęło, bo tak naprawdę tylko dwa sezony wyszły i tak patrzę nawet tutaj chociaż na oceny, no to zaczęło się słabo, już 6,8 na IMDb, natomiast ósmy odcinek pierwszego epizodu, no to 7,2, trochę się wybroniło, no a końcówka tutaj widzę, że już było tak już powyżej 7.
1: Zobaczmy. A, sorry, 23, dwa sezony. A, bo Netflix produkował, czy nie?
0: Nie, to jest Amazonu chyba też.
1: Też Amazon? Nie, no na Netflixie jest. No ale dobra, okej. Okay. No dość ciekawe, że Schwarzenegger w takiej produkcji zagrał, muszę sobie nadrobić.
0: Tak, ale powiem ci, że takie trochę śmieszkowanie właśnie z superbohaterów, z Bonda i tak dalej, ale tu całkiem przyjemnie to się ogląda, więc ja daję okejkę.
1: A propos takich powrotów, kurczę, zacząłem i teraz nawet żałuję, że tak późno, Tulsa King, Król Tulsy. Bo Jezu, ten serial jest po prostu, według mnie to chyba jest jedna z najlepszych ról w ogóle tego Stallona, gdzie się okazuje, że facet poszedł garować na 25 lat, jak nie lepiej, właśnie za resztę mafii, tak? I po prostu oni się wszyscy na początku bali, że on zacznie sypać, a później w zasadzie się okazało, że on nie sypie. No i nagle wszyscy sobie pobudowali imperia, wszyscy mają tutaj, wiesz, dorobki i nagle on ma wyjść z chaty, znaczy ma wyjść z więzienia, no i oni go wysyłają do Tulsy, nie? Na taką trochę emeryturę ten. I on ma takie, no nie, on cały czas, wiesz, jest tym gangsterem i nagle w wielkim miasteczku, wiesz, wokół, gdzie się nic nie dzieje, on zaczyna budować gangsterskie imperium, no i nagle sobie wszyscy o nim przypominają. I powiem ci, bo naprawdę jest taki, wiesz, taki trochę old school, właśnie taki typowo Stallone, nie? Który kratkiego, wiesz, takiego typowo driblasa, ale takiego już emerytowanego. I naprawdę to się dobrze ogląda, taki, tylko że tam, wiesz, tempo jest takie, jakie jest, ale też, wiesz, serial nie ukrywa tego, że tempo jest wolniejsze, tak? Oglądasz, trochę mi przypomina Rodzinę Soprano. W ogóle nigdy nie byłem w stanie zrozumieć fascynacji ludzi Rodziną Soprano, póki sam nie obejrzał. I miałem takie, okej.
0: A to przyjemny serial.
1: Właśnie taki, żeby było zabawnie. Zobacz, że to jest serial o gangsterach, który jest bardziej rodzinny momentami. Tak. Opowiada właśnie o rodzinie, o tych relacjach niż wiele innych. I też mam wrażenie, że też zapominamy o tym, że to był serial, w który HBO władowała mnóstwo pieniędzy, bo to był trochę właśnie tak jak dla Amazona był właśnie w zasadzie The Boys, jaki był pierwszy serial, który Amazon wyprodukował? Incredible? Animowany? Nie. Taki, wiesz, masz taki serial na początku startu platformy, które jakby sprzedają tą platformę, nie? Właśnie Człowiek z Wysokiego Zamku, The Boys, no mimo wszystko Pierścienie od Amazona, nie? To są takie seriale, że we wszystkich tych materiałach promocyjnych idą. No to dla HBO właśnie Rodzina Soprano była taka, że ludzie 1,3 300 tysięcy chyba oglądało, tak?
0: Dużo,
1: na premierze.
0: Dużo.
1: Albo i nawet więcej. Ludzie właśnie kupowali, bo HBO przecież było pasmem kodowanym, więc trzeba było kupić. Ale pierwszym serialem w ogóle HBO, takim właśnie tak jak Rodzina Soprano sprzedającym tę platformę, to było 5 stóp pod ziemią.
0: Tak.
1: Serial, o którym nikt już nie mówi, o którym nikt już nie pamięta. 6 stóp pod ziemią. I właśnie 6 stóp pod ziemią, a później właśnie Rodzina Soprano. To były właśnie seriale, które strasznie wypromowały tą platformę.
0: Tak, ale wiesz, no 6 stóp pod ziemią też dotykał tematyki takiej, która wcześniej nie była poruszana, choćby właśnie tutaj, bo to wiesz, główni bohaterowie, no to wiesz, zakład pogrzebowy i tak dalej. No i to też było coś nowego.
1: Dla mnie, powiem ci szczerze, chyba największą nowością, ale też takim wyjściem dosłownie z szafy było to, że główny bohater, ten jeden z braci, był gejem od początku serialu. To było zrobienie z jednego z głównych bohaterów, otwarcie, zrobienie z niego geja, było naprawdę niesamowicie, że tak powiem, dość takim, no, odważnym, tak, elementem. Ta matka, która później, no bo cała oś, znaczy na początku oś całego serialu.
0: No to założyciel zakładu pogrzebowego, ojciec rodziny.
1: Ginie, tak.
0: No bo trzeba ginie. Coś z tym zrobić.
1: Tak. I oni muszą ogarnąć cały zakład pogrzebowy, tak, i w ogóle jak sobie z tym radzą, w zasadzie sobie nie radzą. Ludzie, którzy zajmują się śmiercią, sobie teraz nagle za śmiercią nie radzą. Więc naprawdę ten serial był rewolucyjny pod wieloma względami. Już nawet sam fakt, ja do końca życia będę pamiętał, jak był, że to był taki procedura, że zawsze się zaczyna od tego, jak ktoś umiera, tak? I była na przykład jeden odcinek, to było tak, że dziewczyny wychodzą, jadą limuzyną, woman night, i się nagle okazuje, że tam był znak, tak? Czy coś takiego było powieszone i nagle ta jedna z bohaterek traci dosłownie głowę, tak? I oni później, że tak powiem, też debatują nad tą otwartą trumną, jest, o Jezu, ona wygląda jak żywa, ale żeście ją świetnie tam poskładali, wszystko jest takie po prostu. No jest takie ludzkie, nie? Mhm. Właśnie to jest takie ludzkie. I wiesz, najlepsze jest to, że zobacz, jaką przyszli, jako w ogóle platforma HBO przeszła zmianę od kanału kodowanego, nie w kablówce amerykańskiej, gdzie nawet sprawdziłem, właśnie okazuje się, że Rodzinę Soprano to oni oglądało w pewnym momencie już nad 5-8 milionów Amerykanów. Kończymy na platformie cyfrowej i uwaga, kończymy na Grze o Tron, dla której ludzie nadal kupowali w kablówce amerykańskie pasmo, nie? Żeby oglądać grę.
0: Ale widzisz, HBO potrafiło się dostosować. Zobaczyło, że jednak jest kawałek tortu VOD do zagospodarowania, bo tak naprawdę no tutaj Netflix położył rękę na wszystkim. W ogóle Netflix to się wywodzi z korespondencyjnej wypożyczalni filmów, gdzie tak naprawdę miałeś spis, zamawiałeś sobie i tobie płyty DVD listonosz przynosił, czy tam kurier do domu, oglądałeś, później odsyłałeś z powrotem. Od tego Netflix zaczynał. No. I widzisz, HBO stwierdziło, no dobra, jak teraz nie wsiądziemy do tego pociągu, to później będzie za późno. No i udało się. Znaczy tak naprawdę, wiesz, myślę, że tutaj Gra o Tron zrobiła robotę, bo gdyby nie to, no to tak naprawdę oprócz tych seriali, które ludzie już właśnie gdzieś już kiedyś obejrzeli, no to za bardzo nie mieli na początku co zaproponować.
1: 23 milionów widzów nawet w pewnym momencie. To jest przy każdym odcinku, więc to jest niesamowite w ogóle, wiesz, na 100 milionowy naród, nie, nagle 1/4 Amerykanów ogląda serial, nie? To co mówisz jest też zabawne, bo chcę przypomnieć, że Netflix nawet proponował się sprzedać. Teraz nie pamiętam komu, Best Buy'owi, tak? Chcieli się sprzedać?
0: Może, nie.
1: Ale wiem, że właśnie było zabawnie, że właśnie jest ten, nawet przecież Netflix tak typowo tak z takim plaskaczem sprzedał, bo Best Buy'a kupił, tak? Nawet wyprodukowali serial komediowy, który o ostatniej wypożyczalni, który no jest taki se, mimo że obsada nawet nie jest najgorsza. No i widzisz, to ta właśnie próba zmiany, w ogóle przejścia właśnie nowej technologii też zmieniła mnóstwo, tak? My wiesz, mówimy o premierze, wiesz, o cotygodniowej, niecotygodniowej, o tym modelu. Nawet zobacz, że Netflix się poddał i niektóre seriale mają cotygodniową premierę, tak? Nawet teraz się mówi o tym, nawet jak Paramount wykupił Warner Bros., to tam podpisali umowę, że muszą zapewnić ile? 100 premier kinowych, tak, w ciągu roku? Że nie ma tak, że wszystko idzie na VOD. A Netflix na przykład no ma te pokazy zamknięte tylko po to, żeby właśnie nagrody zyskiwać, tak? Czy tam Cannes, czy Oscary, czy inne te.
0: Tak, ale wiesz, widzisz, historia zatoczyła koło, bo wracając do złotych czasów telewizji, jak było? Serial był emitowany raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, wiesz, dwa odcinki tygodniowo, to już był luksus, a tak naprawdę VOD trochę nas rozleniwiło, wiesz, sprawiło, że powstało coś takiego jak binge watching, gdzie siadałeś wieczorem i do rana cisnąłeś cały sezon. Tylko widzisz, no właśnie, obskiwałeś cały sezon i tak naprawdę w moment byłeś w stanie ogarnąć wszystko, co chciałeś obejrzeć. I w tym momencie nie miałeś co do oglądania. Po drugie, platforma na przykład mogła się rezygnować z abonamentu. W tym momencie oni przestawali zarabiać. Więc powrót do tego, że wrzucamy jeden odcinek tygodniowo albo coś, to nie chodzi też o to, żeby, wiesz, ludziom jakoś dawkować endorfiny, żeby nie mogli oglądać wszystkiego naraz. To też kwestia jest taka, że jednak, wiesz, no jakieś księgowe usiadł i musimy trochę zwolnić tempo, bo ludzie, wiesz, oglądają, odpływają. Wrzucimy coś nowego, przyjdą, wykupią sobie na miesiąc, obejrzą i później idą, bo wiesz, fragmentaryzacja rynku jest też na tyle duża, na tyle jest dużo tych platform VOD, że po pierwsze opłacanie wszystkiego nie ma najmniejszego sensu, po drugie nie jesteś w stanie na bieżąco wszystkiego oglądać, bo tego jest za dużo.
1: Jest za dużo, ale też z drugiej strony to też mnie bawi, bo wiesz, mamy nowe seriale. Ja nawet się cieszę, jak te nowe seriale wychodzą teraz. Najlepszy według mnie system to jest 2-3 odcinki na początek. Jak się dziennikarzom to udostępniało, to że też to jest na przykład, że pierwsze 3 odcinki są na Netflixie czy Amazonie, tak? Możesz sobie obejrzeć, okej, dobra, obejrzałem jeden odcinek, drugi odcinek. Tempo jest dobre, będę oglądał co tydzień, nie? To jest najlepszy system. Natomiast też pamiętaj o tym, że mówię, że tego jest dużo. No mnie na przykład irytuje to, że trzeba tą fluktuację, trzeba pływać pomiędzy platformami, to jest strasznie irytujące, że musisz, wiesz, a tu teraz jest to, a tu jest to. I na przykład w przypadku właśnie, ja chciałem, teraz wiem, że mówisz, hashtag może nikogo, ale też jest hashtag też dużo. Zobacz jak było z anime. W pewnym momencie Netflix wykupił, wszystkie Pokémony w zasadzie na Netflixie. Później się okazuje, że X, Y, Z, Black, White są nagle na Amazonie. Musisz skoczyć pomiędzy jedną platformą a drugą. A teraz masz 30 różnych platform. Te Pokémony się okazuje, że masz jeden środkowy sezon w ogóle gdzieś tam wrzucony i tam jak chcesz obejrzeć wiesz, po kolei, to się okazuje, że nic z tego. I tak jest z wieloma seriami. No i na przykład jest zabawne to, że piractwo, jeżeli chodzi o anime, miało się rewelacyjnie. No i się teraz nagle okazuje, że zaczęła się walka prawna. No ja patrzę, co się dzieje w Polsce, nie? Dlaczego nagle dostęp został tak utrudniony? No po cichu wiesz, znaczy nie po cichu, tylko weszła platforma ADN. Myślałem, że to jakaś literówka do AX, a się okazuje, że nie, że A jest ADN, który no jest tańszy, ale ilością tytułów nie powalał, ale oni weszli na Europę Wschodnią, Centralną. Tak. I więc weszli też do Polski. No i się nagle okazuje, że po tylu latach do Polski zawitał Crunchyroll. Ej, jesteśmy teraz po polsku. Klaszczemy, nie?
0: Ale był przez chwilę, teraz chyba znowu, teraz płatny chyba tylko jest.
1: Tak.
0: Ale była ta wersja z oglądaniem reklam.
1: Ale powiem ci tak, akurat jestem w stanie, znaczy, no, nie chcę ich bronić, ale tak. Jeżeli mówimy o 18 zł miesięcznie, nie jest aż taki wielki koszt, nie oszukujmy się. Problem polega na tym, że jeżeli chodzi o lokalizację, to na start jest, mówimy o Crunchyrollu, który ma setki pozycji, nie? W języku polskim jest 40. Ja tego nie rozumiem kompletnie. I najlepsze jest to, że w tle odbywa się jedna z największych dram, bo ludzie narzekali i zjedli w ogóle ten panią tłumacz, nie? Za napisy. No i faktycznie oglądam te pozycje i mam taki, Jezu Chryste, panie, co to jest w ogóle? To nie jest automatyczne, nawet maszyna by tak źle tego nie przetłumaczyła. Po czym się okazuje, że pani tłumacz zaczęła się bronić, że no wiecie, ale kwestia jest o wiele gorsza, bo się nagle okazuje, że ja nie dostałem pieniędzy, poprawki, które ja złożyłem, zostały zignorowane i coś tam. I nagle się okazuje, słuchaj, że jest kobieta. Dziewczyna, nie? Która robi od lat tłumaczenia w ogóle z oryginału na polski, nie że z angielskiego na wiesz, z japońskiego na angielski, z angielskiego na polski, tylko z oryginału robię. Nie dostaje nagle pieniędzy, no, nagle się okazuje, że jej poprawki są wyrzucane do kosza. I się nagle okazuje, że uwaga, do ADN-u i do Crunchyrolla napisy robi firma serbska na zamówienie.
0: Bo jest taniej.
1: Bo jest taniej i w ogóle Menago jest z Rosji. Nie? I on w zasadzie po swojemu poprawia.
0: Okej. To mi przypomina gry komputerowe w latach 90.
1: Dokładnie.
0: Sprzedawane na giełdach, gdzie też były czasami lepiej, czasami mniej udane tłumaczenia na język polski wykonywane przez braci ze wschodu.
1: Ja nie ponimam.
0: Skutkiem.
1: Tak, tak. No.
0: Tak, ja pamiętam. Poszukaj, nie będę przytaczać, bo to trochę niecenzuralne, ale szukajcie sobie na przykład starych komandosów tłumaczenie na polski.
1: To jest rewelacyjne. Teraz wszyscy się nad Gotikiem właśnie, że tak powiem, bo wyszedł. Ale powiem ci, że to jest niesamowite właśnie, że zobacz, jest kobieta, która została prawie że zniszczona w sieci, nie? Za to, że ona zrobiła kijowe tłumaczenie. Ona zaczyna się bronić i nagle się okazuje, że ani nie, że nagle się okazuje, że firma zwleka z wypłatą. Wiesz, nie wypowiadaj się negatywnie, będę nie dostał dostaniesz zapłaty za tego, za stawek, mimo że to były nasze propozycje stawek. Nagle się okazuje, że w ogóle, wiesz, no nie chcę tutaj śpiewać hymnów narodowych polskich i innych takich przyśpiewek, no nie? Ale z jednej strony mamy, nie będzie Niemiec, wiesz, dzieci nam Germaniu, a z drugiej strony firma serbska robi nam napisy, nie? I okazuje się, że później jeszcze dalej ze wschodu osoba kontroluje te napisy.
0: Bo wiesz, w tym zamiast, właśnie tak to jest, jak czymś się zajmuje zamiast właśnie czy tłumacza, czy inżyniera, czy kogokolwiek innego wyspecjalizowanego w swojej profesji, księgowy, bo tak jest taniej, bo tak się bardziej opłaca, a wiesz, widzowie przeżyją jakoś, to zacisną zęby, będą oglądać, chociaż powiem ci, zauważyłem ciekawą rzecz, jeśli chodzi o właśnie VOD typu Amazon, Netflix i w ogóle. Też jakieś serie oglądałem i było strasznie dużo literówek w tłumaczeniach.
1: W której? Na której platformie?
0: I teraz ci nie pomnę, to był albo Amazon, albo Netflix, albo Disney Plus, już nie mam pojęcia, ale któreś z tych trzech i pamiętam w jakimś serialu było masa literówek, no tak.
1: No ja też pamiętam, słuchaj, jakiś czas temu właśnie strasznie nie podobało mi się tłumaczenie Netflixowe, było strasznie takie spoufałe, tak, i kompletnie nie miało w ogóle pokrycia z tym, co się działo na ekranie. Mhm. Czyli mówię to, że lektor w ogóle co innego, ale nawet aktorzy, co mówisz tak na żywo, zupełnie co innego mówili.
0: Znaczy wiesz, akurat taki przekład trochę rządzi się swoimi prawami, choćby to. Okej, okay, bo czy lektor, czy dubbing, no to można nagadać dużo. Natomiast jeśli chodzi o napisy, to musisz przekazać informację w trochę skondensowanej formie, żeby widz zdążył to przeczytać. Więc często jest tak, że napisy różnią się od ścieżki dialogowej w znacznym stopniu, ale tu bardziej chodzi o to, żeby zachować sens wypowiedzi aktorów niż... Koleś wypowiada zdanie i wiesz, i na przykład w tłumaczeniu to będą cztery zdania, zajmuje ci to dwie linijki tekstu, no to tu jest dużo, więc jakiś robisz fikołek, skracasz to tak, żeby dalej sens był zachowany, a pomimo tego, żeby każdy był w stanie to przeczytać.
1: Znaczy powiem ci tak, ja na przykład strasznie ubolewam, bo akurat z jednej strony jest fajne, że po tylu latach anime w Polsce doczeka się, że tak powiem, legalizacji, nie? Legalize, nie? Z drugiej strony, wiesz, też dużo osób, wiesz, ja rozumiem, że to jest na tyle już duży fandom, że jest w stanie z tego, wiesz, pieniądze, można z tego robić i też jest w stanie, mówię, to 18 zł jeszcze, zwłaszcza, że na razie Crunchyrolla można dzielić, ale 40 pozycji zlokalizowane na start. Przy tak dużej, bogatej, tam.
0: Znaczy, wiesz co...
1: Freerun dostało lektora, to jest zabawne, muszę obejrzeć.
0: Inaczej, wszyscy prawdziwi, zatwardziali fani anime, to co teraz zostało zalokalizowane, dawno temu obejrzeli.
1: Tak, ale więc... powiem ci, że akurat to się zgadzam, że się że już dawno to obejrzeli. Pamiętaj, że jest nowe pokolenie, które będzie miało wygodnie i obejrzy, tak?
0: No. W ogóle jakiś czas temu, ale wątek anime właśnie teraz mi się przypomniał. Jakiś czas temu scrolluję Netflixa, wtem Neon Genesis Evangelion, ale takie w wersji nie serialowej, ale jakby kinowej, bo tak naprawdę miałeś 90-minutowe epizody, pozbijane to wszystko. Zacząłem to oglądać i to się tak zaczyna się od dupy strony. I było takie, a nie, to ja to sobie odpalę, jeżeli finał obejrzę normalnego Evangeliona.
1: No wiesz, bo
0: tam było parę, wiesz,
1: dodane,
0: dobrze,
1: rzeczy,
0: znaczy dodane plus inne zostały poskracane, więc tak naprawdę to trochę psuje logikę. Ale żeby nie mówić tylko, że ten Netflix jest taki zły, niedobry, breaking news, mianowicie na Netflixa zgadnij co wjechało, całe.
1: Co wjechało?
0: ER. Ostry dyżur.
1: Nie mów, serio?
0: Serio. Wow. Cały ostry dyżur. Szanuję. Tak, to jest wiadomość z pierwszej ręki, tutaj dostałem. Także będzie oglądany.
1: No dobrze. No,
0: bo biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach kiedyś w telewizji oglądaliśmy, w jakiej jakości ten serial, więc myślę, że...
1: Nie, no tak, na pewno, wiesz, zwłaszcza, że teraz, sorry, ale będzie, wiesz, na pokłosie sukcesu, Boże, nie ostrego dyżuru, tylko
0: wiem, ten The Pit. Tak, The Pit. Ale The Pit trochę jest inaczej skonstruowany.
1: The Pit jest serialem, który powtarza...
0: To bardziej 24 godziny, jeśli chodzi o formułę.
1: Tak, 24 godziny, dokładnie. Ten serial też wszyscy zapomnieli z Sutherlandem. Natomiast właśnie 24 The Pit ma ten problem, że to jest typowo serial nastawiony, niestety, ale na binge-watching, tak? Mhm. Że oglądanie tego serialu, właśnie to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie oglądanie tego serialu odcinek po tygodniu męczy i wytracasz te tempo, a jednak jak binge-watchujesz, nie wiem jak to po polsku się ogląda, że nie wiem, maratonujesz, tak?
0: Całe oglądanie.
1: No, maraton, ale to ma więcej sensu, to ma tyle sensu wtedy, bo jednak te 3-4 odcinki jak naraz obejrzysz, to utrzymujesz te tempo i mimo wszystko jesteś, że tak powiem, coraz bardziej, wiesz, zaczynasz też się nakręcać, że coraz mniej czasu do końca. Natomiast jeszcze kończąc ten wątek właśnie, to miło ze strony Netflixa, że ostry dyżur wraca, a zwłaszcza, że będzie można obejrzeć początek z Clooneyem.
0: Ja już nie pamiętam tych pierwszych, bo to wiesz, problem z polską telewizją jest taki, na czym już złapałem ich parę razy, często zdarzało się tak, że mieszali odcinki pomiędzy sezonami.
1: No oczywiście, że tak.
0: I to było straszne, chyba tak, wiem, że z MacGyverem tak robiono. No inaczej, Masz też był pomieszany,
1: Masz
0: lata 90.
1: Tak. Wszystkie te seriale to było takie, nie ma żadnego znaczenia.
0: Archiwum X pamiętam, że też mieszali w latach 90., jak to chyba na TVP2 było opuszczane, to też skakali po sezonach. No. Ja nie wiem, czy to wynikało z tego, że taka inaczej skonstruowane umowy licencyjne i nie dostawali całych sezonów, tylko wyrywali odcinkami. No nie wiem.
1: Ja ci powiem, że tylko Właśnie dlatego niestety z jednej strony ja rozumiem, że piractwo internetu właśnie jest to, ale zobacz, że fani jednak jak fani przykładają, wiesz, rękę do tego, żeby wszystko było fajnie, tak? Że mają jednak duże znaczenie właśnie kolejność odcinków, tłumaczenie i na przykład to strasznie ubolewam, że jeżeli będziesz miał tylko anime na platformach, mhm. tak jak masz z serialami, nie? Tak jak na przykład, pamiętasz jakie mieliśmy ten, poszukiwaliśmy Masza, tak?
0: Tak.
1: Szukaliśmy Masza, ty mówisz, to jest w domenie publicznej.
0: Znaczy,
1: nagle Fox nie został wykupiony tak. przez Disneya.
0: To nie było w domenie publicznej, tylko ktoś po prostu do Web Archive tak. wrzucił. A że Foxowi za bardzo nie zależało na tym, no to nikt tam armii prawników nie uruchamiał.
1: Tak. Disney niestety, Disney przejął Foxa i nagle się okazało, że uruchomili armię prawników i nagle właśnie przez lata można było za darmo ściągnąć i obejrzeć.
0: To
1: właśnie...
0: nie było do końca legalne.
1: Legalne, no dobra, ale wiesz, no Web Archive, nie? Dostęp ogólny dla wszystkich, nie? A tutaj się okazuje, że to tak nie jest, nie? I wiesz, i napisy, i wszystko, nagle, i teraz nagle się okazuje, że dobra, jest w dobrej jakości na Disneyu, nie? Natomiast, no jeżeli nie masz Disneya, albo na przykład Disney, nie wiem, postanowi, że nagle, nie wiem, serial już nie jest okej, okay, biorąc pod uwagę obecne czasy, że na przykład źle się zestarzał, nie? I po cichu będziemy ten, albo na przykład przytnął. Na przykład 16 na 9 Simpsonów zabił wiele żartów, to co ludzie mówią, nie? Serial produkowany tak. 4 na 3, 16 na 9, niektóre gagi wizualne zostały kompletnie przez to straciły, zostały wycięte. No i właśnie ja mam ten problem, że właśnie piractwo z anime jest taki problem, że jest coś pięknego, bo masz fanlację, nie? Fanowskie napisy. Już nie mówię o tym, że wiesz, główna bohaterka upada, wiesz, na schodach i nagle się okazuje, że napisy magicznie, wiesz, jedna część napisów jest przed bohaterką i druga po, nie? Żeby nie zasłaniać, wiesz, jej wdzięków. Ale też dzięki temu na przykład zostało coś, co mnie strasznie irytuje, znaczy się no, po tylu latach nadal mnie bawi. Że trochę nawet wiesz, w tą kulturę tłumaczy weszło to, że jeżeli masz bohaterów w anime, którzy mówią w jakimkolwiek tam narzeczu, nie? To są z wysp, nie? I oni mają kompletnie inną, wiesz, intonację, inny głos, no to tego w napisach albo na przykład w mandze no ciężko oddać.
0: Tak.
1: No i nagle polscy tłumacze wpadają na pomysł, ej, no to skoro ona jest z wysp, to ona będzie mówiła gwarą, śląską. No i po prostu masz nagle kogoś, kto jest z Hokkaido i mówi gwarą śląsko, nie? Żeby pokazać tą inność, różnorodność.
0: Ale wiesz, to mi przypomina tak samo jak Dragon Ball był puszczany chyba na RTL 7, później TVN 7, tak. Który był kupiony włoskim czy francuskim dubbingiem?
1: Francuskim.
0: Francuskim dubbingiem.
1: Ale włoski też się pojawił.
0: Tak. Na to był nakładany polski redaktor i jakoś nam się tak żyło, nie? Po czym później oglądałem w oryginale z napisami i po prostu nie byłem w stanie oglądać, jak oni gadają po japońsku. No,
1: no to ci mówię.
0: Przyzwyczajony do, wiesz, właśnie francuskiego, włoskiego, dla mnie to było czymś normalnym, a tu oni zaczynają gadać i jest takie...
1: Trochę, że no, cringe się wykradł. No to ci powiem, że żeby było zabawnie, właśnie Frieren, nie? Właśnie na Crunchyrollu podobno ma dostać lektora, właśnie jestem, po prostu muszę to zobaczyć, jestem ciekaw, jak to zrealizowane. Z drugiej strony, żeby było ciekawie, przecież AXN Polska, nie? Przecież należy do Sony. Nadal puszcza anime, chyba AXN Black, tak? Nie, czy, ja już nie pamiętam, tyle tych pas mają AXN-owych, że to jest, że tak powiem, ciężko nadgonić. Bo jest AXN, AXN Black, White, Crime i inne te właśnie, ale wiem, że nadal puszczają anime. Tak samo Hyper, który wrócił, który jest jeszcze Hyperem, czy nie jest Hyperem?
0: Nie wiem. Nie mam pojęcia, dobra, nie oglądam telewizji.
1: Ale przez wiele lat właśnie jak istniał Hyper, to przecież było też właśnie, no dzięki temu wiele osób obejrzało właśnie Full Metal Alchemista, Black Lagoonę i wiele innych bardzo dobrych serii, nie? Z pasmo typowo po 21. I było zapotrzebowanie na to i cały czas było zapotrzebowanie, tylko też problem polegał na tym, że nie oszukujmy się, że strona japońska też robiła problemy, nie? A mały kraj w środku Europy Wschodniej, to po co im dawać licencję, nie? A, to jaki będzie nakład? A, ale wy nie będziecie... Autentycznie takie, jak rozmawiałem z ludźmi, takie były normalnie wytłumaczenia. No, byśmy chcieli wam udostępnić licencję na tą mangę, która kompletnie nie była hitem w Japonii, nie? Tam w top sprzedażowym na 330 miejscu. Ale my nie jesteśmy pewni, czy wy zapłacicie nam na czas. Więc, no ale jak zapłacicie z góry, no to w zasadzie się zastanowimy, nie? Takie kompletnie pozycja takiego, wiesz, a teraz zobacz, jak się czasy zmieniły. Jest takie nagle, ło, Polan, sugoi, jest w ogóle to, co się dzieje w internecie, jest niesamowite. Ludzie nagle na amerykańskim TikToku zaczynają gotować kompot, nie? O, truskawki, nie, wiesz, jest kompot, nie?
0: Czy wiesz, dla...
1: Ja wiem, niesamowite. Jest, możesz ugotować owoce z wodą i cukrem i będziesz miał sok, nie? Będziesz miał napój. No ale Amerykanie się, wiesz, nagle się okazuje, że wszystko zaczyna być coraz droższe i nagle się budzą w zupełnie innej rzeczywistości, tak? Zaczynają być tak, wiesz, żyć trochę jak my w latach 90., nie? Jak masz pieniądze, to fajnie, ale jak nie masz pieniędzy, to trzeba zacząć kombinować. Tak. I nawet Amerykanie się budzą w tej rzeczywistości, a Polacy tylko patrzą i jest takie, Boże Chryste Panie, nie? Co dalej? Będą jeść, nie wiem, gotowanego arbuza albo OE. Też jest.
0: Ale grillowany arbuz to ponoć jest odpowiednik grillowanego łososia wege. No.
1: Tak,
0: Nie doszukuj się tutaj sensu i logiki w tym.
1: To najbardziej amerykańska rzecz, jaką widziałem ostatnio, to był ten Kool-Aid. Wszyscy znamy napój Kool-Aid, nie? Taki amerykański spruszkowany, taki oh yeah.
0: To jak tank albo coś?
1: Tak. Dokładnie to samo. No i nagle się okazało, że był, znaczy jest gościu, który zaczął kupować ananasy krojone w takich wielkich słojach, mm-hmm. i dodawać do nich Kool-Aid. I one zaczynają farbować się od tego Kool-Aid, nie? Czy masz na przykład czerwonego ananasa, w czerwonej zalewie masz zielonego ananasa. No i wszystko było fajnie do momentu, kiedy się nie okazało, że parę osób wylądowało w szpitalu.
0: Dlaczego? Przedawkowały?
1: No, pomyśl sobie, że tak, masz ananasa w zalewie, mm-hmm. nie? Ze sklepu. Masz ananasa tak. w takim wielkim plastikowym słoju, on jest w tym syropie, żeby mm-hmm. się nie psuł. Cukier plus cukier. Dodajesz do tego kilka saszetek Kool-Aid, które zawierają co? Cukier. I dodatkowo jeszcze później masz gościa, który nie, będę nagrywał teraz roleczkę, wyciąga tego ananasa z tego wszystkiego i bierze cukier puder i normalnie jeszcze mm-hmm. normalnie wiesz,
0: ale to Amerykanie, oni są.
1: No i dwie osoby chyba zeszły, albo przynajmniej są.
0: Że trawią ogromne ilości cukru.
1: No się okazuje, że nie wszyscy są w stanie przeprawić aż tak dużą ilość cukru. Nie wiem, czy dwie osoby zeszły, ale wiem, że ileś osób wylądowało w szpitalu, nie, i nagle mm-hmm. się okazało, że trend szkodliwy. Zaskoczenie, nie? Po prostu zamiar
0: pierwszego wieku. Dobrze, panie Drzewo, powoli też tak. się tak kończy nasz czas antenowy.
1: Tak, no dzisiaj sobie pogadaliśmy trochę. No ja nie powiem. Narobiłaś mi smaka.
0: Tak, i ja, no serio, to trzeba.
1: Sztuczny dyżur, ostry dyżur właśnie na Netflixie. I to zabawnie, HBO ma swój The Pit, a teraz Netflix będzie miał ostry dyżur i zobaczymy, kto wygra. Czy to będzie powrót, myślisz, seriali medyczne?
0: Nie, chyba. Tak naprawdę, wiesz, czy seriale medyczne, no, Aśka ogląda właśnie Brooklyn Nine-Nine. Ja tam gdzieś tam czasem okiem...
1: Brooklyn Nine-Nine to policyjne.
0: Tak, zerkam i wiesz, seriali policyjnych też trochę mamy, ale to jakoś tak... Znaczy ja myślę, że to, wiesz, te czasy, że właśnie ER, Grey's Anatomy albo coś w tym stylu minęły trochę bezpowrotnie. Tak naprawdę właśnie...
1: Nie mów tego Grey'owej, bo jeszcze się obudzi.
0: Dr. House trochę wyrwał się z tych kajdan seriali medycznych. On był bardziej takim proceduralem
1: detektywistyczno-medyczno-śmieszkowym,
0: więc tutaj nie wpisywał go bym w seriale medyczne. Natomiast no zobaczymy ER. Może, kto wie, na fali ostrego dyżuru powstanie coś nowego jeszcze.
1: No miejmy taką nadzieję. No dobrze, kapitanie, dzisiaj sobie pogadaliśmy właśnie na wiele tematów. Nasze lekkie podsumowanie The Boys, ostatni mm-hmm. sezon, pożegnanie. Zobaczymy, co będzie ze spin-offem walki VOD i HBO tak. z jego pierwszymi serialami. No i co? Żegnamy się z wami w kolejnej audycji kinowej, nerdowskiej.
0: Tak, i do usłyszenia już
1: niebawem.

things too.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: dobrze. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: no more.
1: Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

parki, leżanki, fajki, parki, leżanki, fajki. Ja na pół schowane, ręce w kieszeni, parki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Ej, ej, zechciej taki czuczy nurt. Zwyk pasobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówka, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specjalnie.

0: Sobota, godzina 18. Michał Dziamara, kłaniam się nisko i zapraszam na godzinne spotkanie z nieoczywistymi dźwiękami muzyki klasycznej, muzyki latynoskiej i wszelkiej maści muzyką poważną. Dziś spotkanie takie trochę reunion, można powiedzieć, ponieważ ze mną w studio niezastąpiony Wojciech Twarowski.
1: Cześć, witam was wszystkich i powiem wam, nie tylko muzyka będzie dzisiaj nieoczywista, nieoczywisty jest również układ między nami, bo tak jak zwykle ja za stołem byłem i nieraz coś do mikrofonu powiedziałem, zaś Michał siedział sobie wygodnie tutaj w krześle przy stole nierealizatorskim, lecz no, prawie jadalnym. To tym razem sytuacja się zamienia. Michał Dziamara uczy się, a nawet świetnie mu idzie realizować dźwięk, także uczmy się razem z Michałem, przy okazji słuchając oczywiście świetnej, wybitnej muzyki, którą Michał ma dla nas do zaprezentowania.
0: Tak jest. Wojciech dziś rzeczywiście przy stole redakcyjnym, ja zaś za konsolą, za dekiem realizatorskim, więc skazani jesteście nie tylko na mój głos, ale też na metody realizacyjne. Oczywiście Wojtek będzie bywał z nami regularnie, natomiast będzie się zdarzać, że i ja te magiczne guziki odpalę. No a zaczynamy sobie od Jana Sebastiana Bacha.

0: Carpimus Noctem i ich toccata w wyconaniu Trans-Siberian Orchestra. No, myślę, że tutaj nie jeden muzyk klasyczny mógłby nerwowo nogą stukać, słysząc właśnie w takim składzie wykonanie utworu Jana Sebastiana Bacha, natomiast my w alteracji nie boimy się, myślę, takich ryzykownych posunięć. Wojciechu?
1: Zwłaszcza ryzykowny na koniec był ten helikopter. Nie wiem troszeczkę, czemu on służył. Być może miał na myśl przynieść jakieś takie ekstremalne warunki, ekstremalne sytuacje, jak na przykład granie w GTA. No właśnie taki helikopter z tym mi się kojarzył.
0: Mi się kojarzy też z Metalliką trochę, gdzie helikopter słychać. W niektórych utworach AC/DC również, więc może tu ci metaliści, metalowcy właśnie tak chcieli też w utworze
1: Jest to
0: Bacha.
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ciekawy jestem, czy Bach chciałby taki helikopter umieścić w swoich utworach. Gdyby miał taką możliwość, nie wiem, właściwie wszystkiego możemy się spodziewać.
0: Ja myślę, że Bach by siedział przed MacBookiem, miał DAW i po prostu te swoje polifonie tam klepał, więc otwierajmy się na te nowe prądy. Muzyka jest po to, żeby żyła, a przed nami utwór równie cudowny, no oczywiście nic nie jest tak cudownego jak Bach, natomiast utwór, który myślę stanowi trochę taką kwintesencję naszej alteracji.

0: Ocarina of Time, Gerudo Valley z gry The Legend of Zelda, oczywiście wspaniałego Toji Kondo, kompozytora gier wideo. Wojtku, grałeś kiedyś w Legend of Zelda?
1: Niestety nie, ale wysłuchawszy tego, czuję, że jakbym grał w to od dzieciństwa.
0: Tak jest, i to jeszcze na ośmiobitowcu, nie wiem kompletnie jak oni te ilość dźwięków w tak małym wolumenie mieścimy, a przed nami kolejne zaskoczenie, można powiedzieć, muzyczne, ponieważ połączymy sobie troszeczkę metal z muzyką barokową.

0: Brawa, brawa, brawa dla Ingwiego Malmsteena za wykonanie i skomponowanie fugi na gitarę elektryczną, chór i orkiestrę. Rzeczywiście stanowi to jeden z najbardziej kunsztownych przykładów muzyki barokowej. Polifonia w swej najpiękniejszej formie. Powiem tylko, że fugare pochodzi od słowa gonić, taka ucieczka, co pogonił trochę Ingwi.
1: Pogonił, tak. Gonisz też nas tutaj wyjątkowo elektrycznymi dźwiękami dzisiaj. Jestem ciekawy, co by się stało, gdybyś na jakiś koncert zamiast gitary klasycznej zupełnie niezapowiedzianie przyniósł gitarę elektryczną i właśnie tak zagrał.
0: No właśnie planuję jeszcze, ponieważ troszkę ponad miesiąc temu grałem na Grochowie koncert w duecie. Zresztą Wojciech Twarowski jako najlepszy dźwiękowiec w Warszawie to nagłaśniał i dokumentował fotograficznie, natomiast w planie miałbym coś takiego, chociaż powiem szczerze, że jeden z wybitnych obecnie gitarzystów klasycznych na jednym z festiwali po konkursie miał zagrać recital, no i rzeczywiście na gitarze elektrycznej zagrał Lagrimę Francisco Tarregi.
1: O, to niebezpieczne.
0: Tak, Andrzej Olewiński jednak zazna, zobaczył, że troszkę ryzykuje i tam, no, z duszą na ramieniu, bo widział profesorów, również jego siedzących w jury, jak zareagują. Publiczność była zachwycona.
1: Tylko czy odważyłbyś się to zrobić bez zapowiedzi?
0: Jeśli by gitarzyści klasyczni nie siedzieli na publice, to chyba bym się odważył.
1: No to w takim razie czekam, żeby zupełnie niespodziewanie to usłyszeć. Natomiast co my teraz kolejnego usłyszymy?
0: Zostajemy w baroku, a przed nami kompozytor zwany Rudym Księdzem.

0: jednak już to jest pan inżynier, jeszcze student studiów magisterskich, ale widać, że pewna taka, myślę, naukowa definicja pojęć jest ci obecnie codzienna.
1: Myślę jednak, że dużo więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia ma nasz redaktor Michał Dziamara, zresztą magister sztuk pięknych, jeśli się nie mylę, prawda, Michale?
0: No, czy takich pięknych, nie wiem, ale
1: mam
0: sztuk
1: nadzieję,
0: tak.
1: Mam nadzieję, że same piękne dzisiaj usłyszymy. No i właśnie, w sumie ciekawy jestem, gdybyś nie grał na gitarze, to może na jakim instrumencie byś zagrał?
0: To myślę, żebym jednak wybrał pieniądze. I uczyłbym się matematyki. No zresztą byłem studentem Politechniki Warszawskiej, ale miłość wybrała, dlatego moje drogie dzieci, trzeba w życiu robić to, co się kocha i życzę wam, żeby w tym się również zawierała satysfakcja ekonomiczna.

Tucello z ich Thunderstack wybrzmiało za 5 w pół do 7 na antenie Radia Aktywnego. No i właśnie tym razem to muzycy klasyczni wzięli na warsztat

0: utwór rockowy, tu cello z chorwacki duet. Luka Sulić, Stjepan Hauser grają dla nas od 2011 roku. Wojciechu, jesteś ich fanem?
1: Jestem fanem i czy fanem, może znam, słyszałem o nich i powiem ci, że taką ciekawostkę, że już nie grają. W 2022 roku przestali grać razem, natomiast mają teraz karierę solową, więc razem już ich niestety nie usłyszymy.
0: Tak, grali od 11, czyli skończyli po 11 latach. Rzeczywiście nawet wydał chyba Hauser album solowy, który tu graliśmy któregoś razu. Natomiast zawsze możemy wrócić do ich dyskografii duetowej. No kto wie, może jak Led Zeppelin w Celebration Day wrócą kiedyś i zagrają na jakimś dużym stadionie reunion. Poszedłbyś?
1: Tak, myślę, że taka traska po Europie, wiesz, bo na starość najlepiej, to by było coś absolutnie, absolutnie niesłychanego.
0: Jeszcze za dobre pieniądze. Tak jest. Przed nami kolejny szlagier. Myślę, że go poznacie od pierwszych dźwięków.

0: kanon oczywiście Pachelbela wybrzmiał na naszej antenie, ponieważ plik o tej nazwie odpaliliśmy, jednak zapomnieliśmy, że była to przesyłka z Temu. I brzmi właśnie w ten sposób, więc kanon Pachelbela do odsłuchu we własnym zakresie, Wojciechu, czy chociaż trochę to brzmiało jak kanon.
1: Wiesz co, jak tylko to usłyszałem, to doszukiwałem się tej progresji, bo ta progresja D-dur, A-dur, H-mol, Fis-mol, ona jest wszędzie, ale niestety tutaj jej nie było, chociaż była szansa. Jest naprawdę spora szansa, że jak odtworzysz losowy chicki utwór, to akurat będzie kanon Pachelbela w tle.
0: Kanon nam nazwali, mam nadzieję, że następny utwór nie będzie z AliExpress.

0: Dragonborn z gry Skyrim, która powstała w roku 2011, tak samo jak duet Tucellos, który słyszeliśmy, jednak w przeciwieństwie do tych dwóch wiolonczel w Skyrim ciągle możemy pograć. Wojtku, czy kiedyś na twoim pulpicie komputerowym ikonka ze smokiem się pojawiła?
1: Niestety nie wydaje mi się, natomiast słuchawszy tego utworu z pewnością poczułem się tak, jakbym się poczuł właśnie w tej grze. I no, na pewno było to bardziej trafione niż nasz poprzedni utwór.
0: Ten utwór był z Allegro już, nie z Temu.
1: Tak.
0: No to patrzmy, co będzie dalej.

0: Adagio na smyczki Samuela Barbera, utwór niezwykle kontemplacyjny. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jeden z najbardziej znanych amerykańskich utworów muzyki poważnej. Bardzo znany utwór, który myślę, że jednak do nieśmiertelności przeszedł tą aranżacją Tiesto, taką trochę elektropopową. Natomiast myślę, że w wielu filmach, grach, jakichś prezentacjach artystycznych ten utwór możemy usłyszeć. Wojtku, może gdzieś to słyszałeś już?
1: Tak, oczywiście. Otóż posłuchaj, jakiś czas temu goliłem sobie brodę u swojego barbera i w tle leciał taki film Człowiek-Słoń. Naprawdę świetny film, świetne cięcie brody. No i właśnie taką muzykę słyszeliśmy w tle.
0: To oczywiście o Davidu Lynchu, więc ja myślę, że on, znając jego pewien rodzaj abstrakcji, to chciał, żeby jego filmy były właśnie odtwarzane u fryzjera, bo to jest taki Salvador Dali świata filmów. No a my zagramy zaraz utwór naszego dobrego znajomego, Wojtku, Amerykanina, z którym się łączyliśmy, może pamiętasz?
1: No, ktoś mógłby to być, trzyma nazwisko na W?
0: Dokładnie tak.

0: Austin Winter, Nonsense, ścieżka dźwiękowa do gry Journey, wybitny amerykański kompozytor, twórca, z którym mieliśmy przyjemność w zeszłym roku łączyć się na antenie Radia Aktywnego. Właśnie polecam odsłuchać podcast tej rozmowy na Spotify. Natomiast rzeczywiście Austin tak wspaniałe dźwięki dedykuje grom wideo. A łącząc gry wideo i Davida Lyncha, który poprzednio wybrzmiał, to powiem szczerze, że mało znana ciekawostka, David Lynch nagrał, wyreżyserował reklamę PlayStation 2.
1: Tak, jest to reklama absolutnie abstrakcyjna, zresztą tak jak cała twórczość Lyncha. Jeżeli ktoś oglądał Twin Peaks i zwłaszcza w tych późniejszych sezonach był trochę skonsternowany tymi dziwnymi efektami, na przykład tym przejściem twarzy w klamkę, tak, moje ulubione, no to właśnie te reklamy są też w tym stylu. I co ciekawe, co zwłaszcza warto uwagi, to mam wrażenie, że styl tej reklamy oraz charakter grafiki w grach PS2 całkiem spójnie do siebie pasują.
0: Tak jest, PS2 zachęcamy do retro gamingu, który poza radiem właśnie jest wspólnym mianownikiem moim i Wojciecha. No a my troszeczkę zmieniamy styl na wakacyjny.

0: brazylijski Frank Sinatra. Tom Jobim, znany też jako Antonio Carlos Jobim i jego Wave, twórca bossa nowy. No, ten utwór dedykowałem Wojciechowi Twarowskiemu.
1: Och, dziękuję. Zapewne wiedziałeś w takim razie, że jest to chyba mój ulubiony standard jazzowy napisany przez właśnie Jobima.
0: Tak.
1: Wiem, że wiedziałeś. Naprawdę świetny utwór, 67 rok bodajże, czyli ile, 58 lat temu został nagrany. Naprawdę, nie, przepraszam.
0: 59.
1: 59 lat temu, mamy już 26 rok.
0: Miał zniżki w MPK.
1: No, tak więc jestem pewny, że niektórzy z was jeszcze pamiętają, jak Jobim to wydał. Świetna muzyka, natomiast 2 lata później wydał też wersję z Sinatrą, skoro Sinatrę przypomniałeś. Napisał nawet Jobim sam słowa do niej. Ja szczerze mówiąc wersję z Sinatrą za bardzo nie lubię. Ja wolę, jak Jobim to sobie wykonuje właśnie instrumentalnie. Natomiast kto lubi. Jeżeli zresztą znacie ten utwór, to być może też wiecie, że on otwiera całą płytę o nazwie Wave. To jest pierwszy utwór z tej płyty. Na tej płycie jest taka charakterystyczna żyrafa, także jeśli jeszcze nie słyszeliście całej płyty, to bardzo zachęcam. A ty, Michale, wolisz wersję z Sinatrą czy bez Sinatry?
0: Myślę, że też bez Sinatry, bo Ameryka Północna niech będzie oddzielnie od tej.
1: Tak jest, ona nie potrzebuje wcale Sinatry.

0: Manuel de Fazia i jego Danza Ritual del Fuego. Rytualny taniec ognia w wykonaniu Katona Twins. No poprzednio była gitarka brazylijska, a to była gitarka hiszpańska. Wojtku, sam chodziłeś do, ukończyłeś pierwszy stopień na gitarze klasycznej. Która gitarka jest jednak bliższa twemu sercu?
1: I wiesz, jest to bardzo ciężkie pytanie, na które nie ma właściwie łatwej odpowiedzi, bo o ile uwielbiam obydwie rodzaje gitarki, to z każdą z nich mam troszeczkę inny okres inspiracji, troszeczkę takiej fascynacji. Więc być może teraz bardziej mi pasuje ta pierwsza. Ale czy tak będzie za na przykład tydzień? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, być może się to zupełnie odwróci w zależności od pogody, aktualnego ułożenia księżyca oraz wiatru.
0: Oraz jakichś prądów oceanicznych.
1: Tak.
0: Jak audiofile musisz się zabezpieczyć i podkładki mieć, które niwelują ruchy.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć tutaj, że Michał sprzedaje podkładki, które właśnie nastawiają was na dobry gust muzyczny. Ja jeszcze nie kupiłem, ale nie wiem, co się stanie, jak kupię.
0: No, dla ciebie będzie specjalna cena. Nas 2 minuty dzielą do godziny 19, a ta godzina jest granicą naszych sobotnich spotkań, które będą znacznie częściej właśnie teraz w okresie wakacyjnym. Już z tego miejsca zapraszamy z Wojciechem Twarowskim na cykl Lato z Radiem, Lato z Alteracją. Życzę wszystkim udanych podróży, natomiast my tutaj już właśnie z naszego studia przy ulicy Waryńskiego w Warszawie będziemy podróżować po krajach Ameryki Południowej i odkrywać muzykę każdego z tych pięknych i dla nas egzotycznych krajów. To już w letnie soboty w Radiu Aktywnym. Bardzo dziękuję wam za słuchanie. Wojciechu, dziękuję za pokazanie mi, jak się obsługuje nie suwaki, a fejdery.
1: Oczywiście, to była czysta przyjemność. Ja także, Michale, dziękuję ci za tę niesamowitą podróż, jaką było występowanie po innej stronie tego stołu. No i myślę, że wystawię ci taką dobrą czwórkę z plusem. Czwórka z plusem to chyba dobra ocena, co?
0: Ojeju, dziękuję. To muszę zaraz do mamy i taty zadzwonić i do żony i się pochwalić. Także to za chwilę, a my zostawiamy was w dobrych rękach Samuela Barbera, ale w bardzo ciekawej aranżacji. Wojciech Twarowski, Michał Dziamara, kłaniamy się. Do usłyszenia. Cześć.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Jak usunąć z głowy setki morskich plam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym shipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: chciałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

comment un thème est

kalmalı.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnie.

to daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

be alone. Never again will I be alone.